Stage. Ikony Rock Radio Stage. Ikony Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku.

0: Rádio Stage.
1: Do Vicenta na Slaník.
0: Rock Rádio Stage. Ikony.
1: Do Vicenta na Slaník.
0: Rock Rádio Stage. Ikony rock.
1: Na Slaník.
0: Rock Rádio Stage. Ikony roku. Rock Rádio Stage. Ikony roku. Rock Rádio Stage. Ikony roku. Stage. Ikony roku. Ikony roku.

Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Radio Stage. Ikony roku. Ikony roku.

svící. Jen jedny boty máš. Jen jedny boty. Jen jedny boty máš. Jen jedny boty máš. Jen jedny boty máš. O jiný nestojí, jen jedny boty máš.

Stage. Rock Radio Stage. Ikony Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku.

Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Radio Stage. Ikony roku. Ikony roku. Ikony roku.

Cię mnie kuli domu wychodzi. Cię mnie kuli domu wychodzi. Pan zaczęła. Cię mnie kuli domu wychodzi. Pan zaczęła żołaca. Cię mnie kuli domu wychodzi. Pan zaczęła żołaca. Hospoda domu wychodzi. Pan zaczęła żołaca. Hospoda wychodzi.

Rock Radio Stay. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Ikony. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Radio Stage. Ikony roku. Ikony roku. Ikony roku.

Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Ikony roku.

0: Rock Radio Stage.
1: To je, my máme 25.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Radio Stage. Ikony roku. Ikony roku.

krainy zazerdzamy dwich. Z krainy zazerdzamy dwich oci pla. Z krainy zazerdzamy dwich oci plamena. Z krainy zazerdzamy dwich oci plamena. Wyplazuj. Z krainy zazerdzamy dwich oci plamena. Z krainy zazerdzamy dwich